dopiero więcej zało. A pan blokłania mnie, a ta odbiera mi uso. Mój ojciec jasnie mnie wierania mi, odbiera ci zało. A pan blokłania mnie, odbiera mi uso. Yes, yeah, yeah, yeah, yeah.